0: katira kumundongo mangu mangoti kumpira kunatira kutandika bana USA jasamba parakwai mutsigala kumtega mutega mutega
1: uri wetura geno tupaso komsiyo baby mama ita triangle kaya mende mood
0: bene komentu bari kuido bari jakuba we singa atengo tega radio yidi tega busagare uri rompira